Živijo v nadaljevanju na Enki, seveda obilica glasbe, potem pa mečkam se spomnimo, kaj so kaj počeli naši jutraniki, Denis Audič Show. Kar se tiče alkohola oziroma brez alkohola, o Lari se bo tudi šlo, no? Kaj je Lara rekla, kaj pravi, kaj si je zadala in tako naprej. Vse to pa zelo, zelo kmalu.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, nič nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve kje.